0: Oh, what the f***? Znowu zera.
1: Dobra, mów teraz.
2: Sala sexy.
3: Bang bang bang.
4: Bang bang bang.